się nie dalszeri, siadziała swoje wani za. Piechka da piewie i beri, piktalim pura gitaj. Wojna pod ajge le wasam, wasam le ajge komajt. Nuade ja wielegie kod lasam, ajge kod szak.